0: waluwa tokiro mukazi omusaada adolongo omukazi sawa ya bachalo osina ndemye uwanji
1: alo
0: uwanji
1: uwanji
0: uwe wale kusima mwani nazi
1: ndini wano
0: I am not going to get a guess. I am not going to get a guess.
1: Nalamsa ku omwami wange mizibala mizamiru.
0: Ezame ngwe unya ndi omuko omuko omundo ogera.
1: Ah be.
0: Ee.
1: Ndiye balo tuke otse kateka.
0: Amina.
1: Kuba TV yangu.
0: Ee.
1: Nalamsa ku mama wange monikao.
0: Obuti asemba.
1: Ni papa wange chakulaga.
0: Kali.
1: Ye balo kunzala.
0: Nkomero omuko.
1: Mm.
0: Akunkumira bulungi.
1: Era alikunkuma.
0: Awo kirungi.
1: Amai dowe nkalanga.
0: Wali.
1: Asije siko.
0: Wanji.
1: Dolie kwa amai do mwana kugeya lima.
0: Ndiku iyo vayo chindi kuida.
1: Dolie.
0: Ndiku ida. Dolie
1: kwa amai do.
0: Ndiku ida nzi.
1: Aya.
0: Gari.

0: Uwanji.
1: Alo, sani.
0: Uwanji, mami.
1: Ya, vale, so.
0: Uwe na uwe vale kama mami.
1: Uwe vale, tukuba muziki.
0: Zani, musa nifoku uliza.
1: Ono kagoya zaine, Eruanika.
0: Eruanike yawe, yebu na, Eruanike yebu.
1: Yebu koli.
0: Awebu koli mulimutia.
1: Yo, valonji.
0: Nimebe tuyo kuidoku sanuka ni imwe.
1: Tuvalinze, tuvalinze.
0: Oja kuidebu unga.
1: Salamu saku ni mwani na zee.
0: Ii.
1: Zee ni ndia vimulu mavimuleke.
0: Ali kuhira kuti.
1: Salamu saku ni mkwano jangeje busoga ago.
0: Ii.
1: Nini mkwano kuangeje veta beti.
0: Mhmm.
1: Iye balu kunte mbesa na mpo umulimo gwe nkola.
0: Amina.
1: Ni mama wange. Nina mudama.
0: Kati hii. Mm. Kwa wila kumkwano kuangeje yo beti.
1: Yes sir.
0: Mwende ino akungumire bulungi uwanji
2: akobo otyo omukulu omuba
0: nti ndi muba esawa ya ba mami Oni muri munda, hey. Uwanji. Sawa ya bi mami. Mtadulonga bi mami byanga bana mu bindekere. Kubezi mu ogwe chi mami. Zenchu ulize ku. Iwo bana cho. Singa busogaro iyo.
3: Hello.
0: Uwanji.
3: Dejasko.
0: Ondi kumoyo.
3: Ezalo kuereza.
0: Amina.